0: Radio Złote Przeboje Trefl 103 i 99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko co piękne, sympatyczne i miłe.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
2: Dzień
1: witam
2: dobry.
1: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
2: Tak, tak.
1: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
2: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
1: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
2: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my, rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i my tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy, będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
1: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte, wykłady,
2: tak, panele
1: warsztaty.
2: Otwarte, warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
1: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
2: nie tylko.
1: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
2: Tak, obchodziliśmy Dzień Przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. I faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska-Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka, między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdańsk i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
1: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
2: Widać nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
1: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
2: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które my sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
1: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
2: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
1: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
2: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy zaprosiliśmy te badaczki do nas, dlatego żeby zobaczyć naszą przestrzeń ratusza staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazny, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych 4 pół roku.
1: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
2: Zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
4: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
3: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skoimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
5: Jeszcze nam mieszkańcom zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
3: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
6: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
3: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kietliński, oficer rowerowy Gdańska.
7: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
3: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
1: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
8: Audycja poradnicza.
1: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi pani gościć.
9: Dobry.
1: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam, jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie, jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
9: Do tej pory mamy w KORD-zie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
1: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
9: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No, jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No, bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, no, żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych, jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no, KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko no, jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No, neonatolog jest, powiedzmy, taką odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że My to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka, no to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej, no na pewno, bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców, po pierwsze, daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś, podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
1: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża, tak żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
10: tak,
1: to
10: tak,
1: ustalacie?
10: Ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie 10, tak? Bo wtedy no, byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z 10 dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
1: daje się
10: pomysł,
1: to pogodzić.
10: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka, jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
1: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
11: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną. Zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
1: I wyłania się już jakiś taki obraz?
11: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
1: Aha, no proszę bardzo.
11: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
1: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
10: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają. Bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
1: A macie Państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
10: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
1: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem,

0: też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną, i to już jest od zawsze wpisane w wcześniactwo, taka opieka okulistyczna, natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie, no nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców, i od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako no tak, taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że no rosną, oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego, i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, na dolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
1: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
0: Tak.
1: I one są objęte tym programem.
2: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też, to nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
3: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali i mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
1: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
4: Audycja poradnicza.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
5: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Jak masz na imię?
6: Kasia.
1: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
6: Pepsi.
1: Co wy tu dzisiaj robicie w Pepsi?
6: Będziemy ćwiczyć.
1: Co będziecie ćwiczyć?
6: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
1: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
6: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
1: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
6: Tak.
1: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Emilia Pek-Kwaśniewska.
1: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
7: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie no, 2 lat, a ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
1: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
7: No to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i no ten pies potrzebuje tego, żeby czegoś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
1: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
7: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia, także różnorodne te zadania tutaj.
1: A fajnie czas spędzacie.

0: To jeszcze z synem to dodatkowy plus.
1: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na
0: to. Tak, Kasjan podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
1: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów.
0: Nie mam planu takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami, także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
1: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
0: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał z tego frajdę.
1: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Pełnych pozytywnych emocji.
2: Chodzimy!
1: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
3: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy w Senio. Wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
1: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic zrobić. Wystarczy, że jest, położy się.
3: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
1: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
3: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami. Tak, tu są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do go-terapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć do go-terapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętnie chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
2: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? To może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
3: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, przynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak? Zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak? Że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, okej, no dobra, nie? Fajnie, że mój pies jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska, czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei. Różnych rozmiarów.
4: I można
3: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą i to się fajnie sprawdza. Mhm. Tak, mój pies leży przy mnie. Każde dziecko ma swojego pluszaka. I się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
1: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z Białasami, koleżanka słyszałam z Goldenami.
3: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
1: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
3: Jesteśmy w Caritasie, na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
1: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
3: Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
1: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
5: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
6: Dzień dobry.
5: Trochę tremy jest przed tym quizem?
6: Jest, ojej, niestety.
5: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
6: No tak.
5: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
6: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
5: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
6: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
5: Czyli do pracy na rowerze też?
6: Do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
5: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
6: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze, strzelę, ponad 800.
5: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku,
6: tak. To
5: wszystko jest. No, znakomicie, dobrze się zaczęło, panie Marcinie, pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie, który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć, czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
6: No, Chyba krzyż.
5: Nie chyba, tak, a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet dwa srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżący na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
6: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
5: Nie, to jest Góra Gradowa, nie, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No i jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu. A moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
6: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
5: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
6: Panie Marcinie.
5: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
6: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
5: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś, no właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź.
6: Tak,
5: więc
6: jedna skucha.
5: Więc jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
6: Bardzo dziękuję.
5: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda? Tymi
6: gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
5: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
6: To pewnie wiedziała więcej.
5: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
6: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękuję.
5: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często
2: Audycja rozrywkowa.
1: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam, jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
4: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
4: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jedna z tych właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno. tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
7: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
4: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
7: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
4: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
7: Silna grupa wsparcia.
4: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
7: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
4: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
7: Jak to jest właśnie pomyślane?
4: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami, na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakwią można być na różne sposoby.
7: W perspektywie letnia, prawda?
4: Edycja. W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
7: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. GoKrew?
4: Aplikacja GoKrew to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
7: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
4: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
7: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
4: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu, zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
7: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
8: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry słuchaczom.
3: Audycja poradnicza.
1: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
2: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju. Ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
2: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
1: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
2: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
1: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
2: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
1: Jak wyglądają te czwartki?
2: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupie nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
1: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
2: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
1: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
2: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
3: Audycja poradnicza.
0: Tydzień w Trójmieście.
1: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ujawniono też części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Jak podkreślają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Riviera oraz przy ulicach Tęczowej i Unruga.
5: Mieszkamy pół minuty stąd, a przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
6: Słyszenia, wiem, że jest taki punkt otwarty, znajomi mi podpowiedzieli. Przyjechałem i załatwiłem. Bardzo fajnie, sprawnie, szybko.
7: Wiadomo, że na początku tych petentów było niewielu. Mieszkańcy musieli się po prostu przyzwyczaić do tych punktów. Niektórzy też o nich nie wiedzieli. No są też tacy, którzy myśleli, że jednak sprawa urzędowa wiąże się koniecznie z wizytą w urzędzie, że musi urzędnik tę czerwoną, dużą pieczęć przystawić. My staramy się przysunąć, przybliżyć te urzędy mieszkańcom.
4: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej. W poniedziałki do godziny 18:00, dodaje Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
7: To reakcja na sygnały od mieszkańców. Wielu z nich mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16:00 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18:00 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
4: W punktach na Chważniewicz-Linie i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała 2 osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku. To urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
8: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
4: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
9: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Baby Lat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
4: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
0: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
1: Pani Oliwia.
11: Dzień dobry.
1: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy, oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
12: Witam wszystkich.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
12: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robi już od ponad 30 lat. Natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, szczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem diagnostyki wad słuchu dzieci i młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku mało kto w nas wierzył.
1: Początki zawsze bywają trudne.
12: Tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, które odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na trójmiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy. To jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta. To ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców i dzieci, ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widzimisię. I te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
1: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę pani Oliwia przyjechała do nas z
11: Warmińsko-Mazurskie, tak.
1: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół. Gdyby pani mogła się też z nami podzielić taką opinią, jak bardzo ten implant zmienił wasze życie.
11: My trafiliśmy w ogóle na początku do Kwidzynia. Tam wykonano badanie drugie POLI, żeby potwierdzić na pewno jeszcze to, że dziecko nie słyszy. Gdy zostało to potwierdzone, to tak naprawdę pani z Kwidzynia nam powiedziała o szpitalu w Kopernikusie, że tutaj jest wszczepienie implantu ślimakowego. My chcieliśmy najpierw jeszcze zobaczyć w sumie tam za Warszawą, ale stwierdziliśmy, że jednak podejmiemy decyzję, że wybierzemy tutaj w Gdańsku Kopernikus. Moim zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nieznanego człowieka i po prostu mu zaufać. To jest bardzo ciężkie z kwestii po prostu rodzica. Ja pamiętam, że jak Polusie właśnie oddawałam na blok operacyjny, to jak już wyszłam po prostu zza drzwi, to był to dla mnie taki ogromny stres. Był płacz, no bo był. To jest bardzo stresująca sytuacja jednak i niecodzienna. ale na ten moment niczego nie żałuję, jestem wdzięczna wręcz, po prostu, że miałam taką możliwość, że właśnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, że nie trzeba jeździć za granicę, że jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
1: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale tak, już są te pierwsze radości, prawda?
11: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszy, już będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść i działać, tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka. Jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć, i Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię: Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie. I to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło, ile tam, 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. Jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
1: bardzo
11: tak
1: wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowi kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
10: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie, bo myśmy się jeszcze spotykali w momencie, kiedy Pola miała tylko aparaty słuchowe, prawda? Jeszcze była do podjęcia ta trudna decyzja o implancie. No ale państwo na szczęście skorzystali, to znaczy sami podjęli decyzję i operacja tutaj pomyślnie się potoczyła i wszystko dobrze się skończyło ze strony właśnie operatorów. A dla mnie jako surdologopedy w ogóle jest bardzo ważne, że mogę pracować w zespole i że mam taką możliwość kontaktu. Jeżeli coś zauważę, że procesor mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem, także to też daje takie, wydaje mi się, nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzona przez zespół i tutaj jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak. Ale Pola jest na bardzo dobrej drodze, bo u niej ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też to niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać jakby ten czas niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija, jak mama mówi, proszona o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa, czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
11: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
1: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
11: No raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tak. Tutaj jednak to jest proces, który no nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularny. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
1: Pola dostała tę szansę.

0: i móc się jakby z bliska przejrzeć temu całemu etapowi, prawda?
1: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
0: Chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział na mapie tutaj północy, udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
2: Na pewno. I dostrzegają je nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną już słyszymy opinie, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka. Że to, co robimy, robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią tam ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
0: Sami Państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
1: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
2: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
0: Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretiakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Wartości gdańskie, w tym solidarność, równość, między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi, lokalnymi wydarzeniami. Zaproszę Państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w radiowym quizie. Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
4: Co jest grane w Trójmieście?
5: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w Tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
6: 8+.
5: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klas. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
0: Taka mobilna miniatura to będzie.
5: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
6: Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
3: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
6: Tak, fajne. Tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
3: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach.

0: stabilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
1: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rupczak dla Najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor, i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rupczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
0: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
1: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślonkowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła. De facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
0: Ale to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
1: Tak, no my obecnie to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość. I planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
0: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią. To też jest bardzo ciekawe.
1: Tak, staram się nie nudzić.
2: Co jest grane w Trójmieście?
0: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno? Jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
1: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma. Natomiast nie jest to chyba największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny. Niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną, jak możemy, to zabiegamy. Czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli. Posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
3: Mamy też tłumacza języka migowego.
1: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności, Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
3: oszukamy.
0: No, nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
1: Budynek jest z lat 20.
0: No,
1: remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast jest szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne dla Teatru Młodego Widza, no i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
0: Jeszcze są wprawieni chyba po omacku.
1: Tak, tak. Mamy jeden schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej bryle pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, stanowi to jakiś tam problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też no, wiemy, że miasto organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok, krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni, mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat
0: uda się
1: coś
0: w końcu.
1: Się w końcu uda.
0: Tak, chociaż tak. Pojawi się winda. Tak. Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
4: Tak, jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
0: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
4: Dziękujemy również.
1: Dziękujemy. Do widzenia.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
0: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
5: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego, no bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
5: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
6: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
5: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
6: Tak, starałem się.
5: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
6: Oczywiście, jak najbardziej.
5: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
6: Tak jest, jestem gotowy.
5: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
6: Gazeta Gdańska.
5: Tak,
6: na pewno Gazeta Gdańska.
5: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz
6: tak,
5: z historii. Tak, oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
6: Rudniki.
5: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gedanensis?
6: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
5: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
6: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
5: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
6: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
5: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
6: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
5: ale udało ci się cały dystans przebiec?
6: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
5: No to gratulacje.
6: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
5: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
6: W 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
5: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, szapoba.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję.
5: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś w tym rezerwacie?
6: Byłem. Chodziłeś? Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co
5: tak,
6: to
5: i ta ścieżka
6: polecam nie, dla dzieci.
5: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
6: Bardzo dziękuję.
5: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
6: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
5: Pozdrawiam cię gorąco, w takim razie jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
5: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
5: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
7: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
5: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
7: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
5: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
8: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
7: Tak, chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
0: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
7: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
0: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także tak, czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
8: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać. Dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
7: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna. Też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
0: Prawda? Tak, ale powracając do tego, do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
7: W tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
0: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
7: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucje, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie. Nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić, albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
0: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: chcesz auto, z którego nie chce się wysiadać? Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje was wita 10 maja. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
12: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
11: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
13: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak, jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
14: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
11: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Ale przyjemna niedziela w dzień. Do 13 stopni w Białymstoku, do 17 w Lublinie, do 19 w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, ale do 20 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze. Wszędzie sporo słońca. Ale to przyjemny dzień będzie ze słonecznymi spacerami, pewnie lodami. Przyjemnie także u nas, bo dziś po 12 debiutuje nowy program z Beatą Kozidrak w roli głównej.
16: Radio Złote Przeboje.
10: Ale o tym wszystkim za chwilę. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram Michaela Jacksona.

0: Wojtka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A my już odliczamy do dość ważnego i przyjemnego wydarzenia, bo dziś w południe, czyli za 3 godziny 50 minut mniej więcej, zadebiutuje nowy majowy program Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. 2 godziny z artystką i jej historiami o balecie na przykład, bo to była baletnica.
1: Kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało, a ja się interesowałam baletem.
0: I trzeba było posłużyć się fortelem, żeby na zajęcia baletowe się zapisać. Od południa na naszej antenie takie perełki.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.29, Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w Złotej Piątce niemieccy artyści i przeboje za naszej zachodniej granicy. Od razu zaznaczam, spora część niemieckich artystów zrobiła wielką karierę międzynarodową, również dlatego, że śpiewała po angielsku. I tak było z grupą Scorpions, uformowaną w 65 roku w Hanowerze. Oni swój pierwszy album wydali w całości po angielsku, choć wtedy kupowano go jeszcze właściwie tylko w ich ojczyźnie i w Szwajcarii. Ale potem było już lepiej, a zespół znany z rockowych czy wręcz heavy metalowych brzmień miał też nosa do pięknych ballad. Z płyty Crazy World, z której pochodziło bardzo dobrze znane Wind of Change, pochodziło także Send Me an Angel. No to wstajemy sobie dzisiaj ze aniołami.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Reklama.
7: Dzień dobry weekend.
8: Dzień dobry.
7: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, kwadrans i będzie dziewiąta. Trwają matury, prawda? No tak, dla maturzystów, dla ich rodziców to jest wyzwanie, to jest stres. Ale tak proszę sobie pomyśleć, bo to już chyba 200 któryś rocznik zdaje maturę obecnie, bo one w Polsce, takie podobne do tej, która obecnie, to tak od 1811-1812 roku, to wtedy jeszcze księstwo warszawskie było. I kiedyś, uwaga, trzeba było zdawać z łaciny, greki i kultury antycznej, także teraz naprawdę nie ma na co narzekać. Na szczęście nikt nigdy nie wymyślił, aby matury odbywały się w weekendy. Także dzisiaj wszyscy odpoczywają. Wyjątkowo zimny maj, a dzisiaj akurat wyjątkowo ciepła niedziela się zapowiada. Ma nam w głośnikach.

0: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę 10 maja. 9 minęła, zapraszamy na wiadomości.
1: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
2: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
3: Piknik aktywności z olimpijczykami. Będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus-Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosadowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
1: Mówi Agnieszka Kobus-Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też w zachodniopomorskim, a 20 stopni wszędzie indziej, od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne. Ciągle.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. Perkusista, wokalista, kompozytor, ojciec pięciorga dzieci i chociaż od kilku lat już na muzycznej emeryturze. To jeden z jego synów właśnie wrzucił fotografię z tatą. Ten syn, Matthew Collins, jest piłkarzem Austrii Salzburg. Niedawno się tam przeniósł, a tata synowi mocno kibicuje. No i fani Collinsa seniora, który od dekady ma problemy ze zdrowiem, się cieszą, bo ten na wspólnej fotografii z synem wygląda bardzo pogodnie i dobrze. Swoją drogą niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz, 10 po 9.

0: piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki. Powstałem w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Moje ty kochanie. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie, Louie, Louie.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Dzień dobry weekend.
0: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

10 minut i będzie 10. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje w niedzielę, niehandlową jakby co. Mówiłem wczoraj o nowym rekordziście z Wrocławia, który jednorazowo oddał 807 butelek plastikowych i zgarnął 403 zł. To dziś o problemach ze zwracaniem w butelkomatach, bo czasem automat po prostu nie przyjmuje tych butelek. No i wtedy być może jest tak, że na przykład etykieta jest albo kod zagniecony i zagniecona, albo butelka jest uszkodzona, albo nie ma nakrętki. I teraz sieci sklepów coraz mocniej informują, żeby nakrętek nie ściągać z butelek, bo wtedy też te butelkomaty się różnie zachowują. No to pomogłem w razie czego. Desiree, live już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: bardzo energetycznie. Simply Red w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner też zapraszam.

Liquid o narkotik w radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, ani nawet tego. Nie, słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: To będzie Kraftwerk The Model, właśnie Das Model, bo taki był tytuł tej piosenki z 78 roku, kiedy ją wydali. Utwór był eksperymentem, bo zespół do tej pory to miał takie długie piosenki, czasem jak z filmu, a tutaj bardzo popowy hit wyszedł. Na początku zespół nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, ale od 77 roku i właśnie od tego nagrania Das Model nagrywał już w dwóch językach. W niemieckiej wersji przeboju Das Model słychać kelnera z ulubionej dyskoteki zespołu. Zresztą ta niemieckojęzyczna wersja też bardzo ciekawa. No właśnie, ale to dzięki tej angielskiej zespół zdobył międzynarodową sławę. I po 3 latach wskoczył na czołowe lokaty europejskich list przebojów. Właśnie dzięki temu, że zaśpiewał po angielsku. No to posłuchajmy sobie po angielsku. Kraftwerk, The Model.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
15: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Kult w Radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas...
1: tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi...

czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, It's a Sin, to będzie mi się kojarzyło, to jest syn, a to jest Kim White.

0: Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i z zagranicy.
10: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
11: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
10: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8000 ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
12: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Pogoda na weekend.
0: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
0: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka.
15: Radio Złote Przeboje.
0: I to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers o słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

Action Factory w Radiu Złote Przeboje. A teraz tradycyjnie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższym roboczym tygodniu. Jutro wszędzie jeszcze ciepło, nawet 20 kilka stopni, ale już w całej Polsce deszcz. I bardzo dobrze, niech trochę popada. Przyroda musi odżyć. Wtorek, środa chłodniejsze, też z chmurami, natomiast końcówka tygodnia to powrót do 20 stopni i słońca na niebie. I taki słoneczny będzie też następny weekend. I tak można żyć. Edyta Górniak, jestem kobietą.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdaniem.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: piękna ballada Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z niemieckimi artystami WRFN, Bonnie M. Powstało w 76 roku z inicjatywy niemieckiego producenta Franka Fariana. To też był człowiek odpowiedzialny potem za Milli Vanilli, La Bouche. A Bonnie M to był zespół od początku śpiewający po angielsku oczywiście. Było to łatwiej, bo skład zespołu dość międzynarodowy, brytyjsko-holenderski. Zdarzało się, że Bonnie M nagrywało piosenki z niemieckimi akcentami lub wersje świąteczne kolęd, gdzie niemiecki też było słychać. No ale jeżeli chodzi o te dyskotekowe hity, to wszyscy kojarzą najbardziej o takie Bonnie M właśnie.

0: nikt z nas nie wiedział, jak to się skończy, prawda? Straszono nas, straszono. To był trudny czas dla młodych ludzi, bo nie byli nagle w innym świecie totalnie. Nastąpiły zupełnie rewolucyjne jakby sytuacje i ktoś musiał zaśpiewać tę czy inną piosenkę, tak, żeby nam było raźniej. W takich momentach, powiedzmy, trudnych dla nas wszystkich z tymi piosenkami moimi, czuję się taką wieszczką, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać nawet, prawda? Kimś ważnym.
1: Czuję się zobowiązany, żeby poprosić naszą nową prowadzącą o zapowiedzenie piosenki, która pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
0: Moi kochani, w Radiu Złote Przeboje jest wielki, wielki hit. Bajmy oczywiście cudowny pod tytułem Co mi, panie, dasz?

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
1: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest czas na fantastyczne wspomnienia, także te z naszych ulubionych lat 80. Za chwilę zagramy piosenkę Diament i Sól. I ona dała ci pierwsze zwycięstwo w zagranicznym festiwalu, prawda? W szwedzkim Karlshamn.
2: Bez bajmu. Tak, z taką orkiestrą Szwedów. Mhm. I muszę powiedzieć, że już byłam rozpoznawalną wokalistką. I dostałam nagrodę.
1: Ten festiwal wtedy wygrałaś przecież, tak?
2: Dobrze? Wygrałam, tak. No. Wygrałam ten festiwal i dostałam, słuchajcie, kolię taką złotą z jakimiś tam Nie, diamenty nie, ale...
1: Ale złoto było prawdziwe?
2: Prawdziwe.
1: Ja.
2: I tu kolczyki, nareszcie tak. Jeszcze taka babska, powiedzmy, nagroda.
1: Ale cudownie.
2: Ale miła przygoda.
1: Ale to była połowa lat 80. No i to Szwecja niby na północ, ale jednak zachód. Jak
2: no
1: to,
2: przede wszystkim
1: jak
2: to, tam.
1: Jak ci się tam podobało?
2: Bardzo, ale nie chciałabym tam zostać, dlatego że rzeczywiście tak jakiś chłodny ten kraj. Chociaż przyjął Beatę bardzo, bardzo dobrze. Ta muzyka im się bardzo podobała.
1: No, oczywiście. Ja mam wspomnienie z innego festiwalu, polskiego festiwalu w Sopocie.
2: Tak.
1: Kiedy to ty, jako wielka gwiazda, wkurzyłaś inną gwiazdę, zagraniczną gwiazdę.
2: No troszkę, rzeczywiście.
1: Co to była za gwiazda?
2: To była Bonnie Tyler.
1: A czemu się wkurzyła?
2: Dlatego, że publiczność, ja śpiewam przed nią, dostałam dwie nagrody, śpiewałam przed jej recitalem i publiczność nie chciała mnie wypuścić ze sceny. Ja grałam bis za bisem i ona stała taka wkurzona po prostu. I później był koktajl wieczorem, gdzie podeszła do mnie Bonnie i mówi, bardzo miło mi cię poznać. Trochę mnie wkurzyłaś, dziewczyno. Tak.
1: No to prosimy tę wkurzającą dziewczynę, żeby zapowiedziała.
2: No i znowu byłam krnąbrna.
1: No właśnie.
2: No i znowu byłam krnąbrna, ale fajnie. No, też piękna piosenka. Posłuchajcie, kochani, piosenki Diament i Sól.
3: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg.

największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Jest godzina 13 w niedzielę 10 maja. Przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleńskim. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą Radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę. Każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła. Piotr Jaworski, ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Cher.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmo, a każda to przecież kawałek historii kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, było znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc,
1: drugie życie ma ta piosenka.
2: Ma drugie życie ta piosenka i dzięki tym ludziom też tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, no, dla mojej twórczości.
1: To nie z dumą pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
2: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. Nie patrzę, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
2: No przecież mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę?
2: Och, naprawdę.
1: Ale jak zgodził się na to?
2: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
2: No, chyba od początku
1: bardzo
2: się żona.
1: Skoro
2: tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
2: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc, to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek, ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha. I w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. No taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale, widziałem cię też niedawno na scenie, kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia. Nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane, wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Co mnie napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam w różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa. Ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak. No,
2: pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni. Ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, młodzian, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się. No
2: i musiało.
1: Beata Kozidrak, Piotr Jaworski, dzisiaj się już pożegnamy, ale na kolejne opowieści zapraszamy was jutro o 12.30. Bądźcie z nami.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
7: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
9: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
10: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
8: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
11: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
12: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
11: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
13: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
11: Mam nadzieję, że około 70%.
8: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20. Minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmią te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10. dzień maja mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje artysta, który kiedyś według magazynu Time trafił na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. No i chyba wszystko już jasne. Bono świętuje swoje 66. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, a 59. urodziny świętuje ten artysta. To francuski DJ i producent muzyczny Bob Sinclair. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a skoro tak zrobiło się tanecznie, no to proponuję iść tym torem. To teraz September w Radiu Złote Przeboje.

Od 82 roku na muzycznej scenie. No i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi, pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach. A mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Melatonina, lekam dobry. Ten dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
18: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
21: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dajai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

0: trochę zapomniana gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, ale od tego macie nas, żeby wam właśnie serwować takie czasami zapomniane kawałki i zapomnianych artystów. To Billy Ocean do tych największych numerów. Powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
13: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
12: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
14: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
12: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
15: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
12: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
16: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
12: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu. Proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 15:00 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kuchulskiej?
1: No, po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczności, to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznam wam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kuchulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. Panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze Rendezvous, no i Kombi.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
15: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.

piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI. Nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze. No i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam, powrócimy tuż po wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico, Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
6: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
6: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownych atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja i Brygowicz niebawem na teraz na dobry początek Foreigner.

Po raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregowicz, prawy do lewego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

0: reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to Fania Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się film z jej udziałem. To będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która...

0: mnóstwo tych przebojów
1: zaśpiewała.
2: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
0: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
0: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
2: Bądź z nami.
0: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.

0: ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w Łebie albo w Ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: cię. Dzień dobry, ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej.
0: Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a Wojtek Babiaczyk. Przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec Jam, no i Czerwone jak cegła. Można nucić jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

Zapytałbym je o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Godzina 17, niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
14: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
13: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
15: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
14: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
13: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Safe Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem tej piosenki.

Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. Muzykę, który pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przednie siostry również są piosenkarkami, między innymi TTO, znana singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco. Donna Summer.

0: promocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

yeah! W Radiu Złote Przeboje Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim, to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas.

uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia, czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

Radiu Złote Przeboje, Muniek Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana, zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
4: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zbliżające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
3: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
5: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
3: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
6: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
3: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przelot napad deszczu oraz burza. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: To byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi: słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam, takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi: posłuchaj tego. Ja mówię: jazda, jest to takie, jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi: to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Tak, na jednym na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki, no, sztandarowy zespół.
0: Było o Stonesach, no to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tinę Turner teraz.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Sound of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego, kawałek Nie pokonasz miłości.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Dzień dobry, wieczór, 19:00 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every Breath You Take, The Police, proszę bardzo.

0: Ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki. Missing w radiu Złote Przeboje. A już teraz Grzegorz Skawiński, znany z zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: W szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich w historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w Radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi. Dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel, no Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy tak, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce, on nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że nie zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarottim. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej. Enigma.

0: i nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk. Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze że ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion, ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl, 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry słuchaczom.
11: Audycja poradnicza.
9: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
10: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
9: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
10: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
9: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
10: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
9: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
10: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego i kobiety i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
9: Jak wyglądają te czwartki?
10: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. Jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
9: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
10: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak: słuchaj rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
9: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
10: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
11: Audycja poradnicza.
8: Tydzień w Trójmieście.
9: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
12: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ujawniono też części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Jak podkreślają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Riviera oraz przy ulicach Tęczowej i Unruga.
13: Mieszkamy pół minuty stąd, a przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
14: Szania, wiem, że jest taki punkt otwarty, znajomi mi podpowiedzieli. Przyjechałem i załatwiłem. Bardzo fajnie, sprawnie, szybko.
15: Wiadomo, że na początku tych petentów było niewielu. Mieszkańcy musieli się po prostu przyzwyczaić do tych punktów. Niektórzy też o nich nie wiedzieli. No są też tacy, którzy myśleli, że jednak sprawa urzędowa wiąże się koniecznie z wizytą w urzędzie, że musi urzędnik tę czerwoną, dużą pieczęć przystawić. My staramy się przysunąć, przybliżyć te urzędy mieszkańcom.
12: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej. W poniedziałki do godziny 18:00, dodaje Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
15: To reakcja na sygnały od mieszkańców. Wielu z nich mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16:00 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18:00 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
12: W punktach na Chważniewiczlinie i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała 2 osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku. To urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
16: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
12: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
17: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie BabyLat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
12: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
9: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
8: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka. Witam serdecznie.
18: Dzień dobry.
9: Pani Oliwia.
19: Dzień dobry.
9: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy, oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
20: Witam wszystkich.
8: Ciekawe Trójmiasto.
9: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
20: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robi już od ponad 30 lat. Natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, wszczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Diagnostyki Słuchu Dzieci i Młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku mało kto w nas wierzył.
9: Początki zawsze bywają trudne.
20: Tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus z tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, którzy odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na Trójmiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy. To jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta. To ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców i dzieci, ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widzimisię. I te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
9: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę pani Oliwia przyjechała do nas spoza.
18: Warmińsko-Mazurskie, tak.
9: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół? Gdyby pani mogła się też z nami podzielić taką opinią, jak bardzo ten implant zmienił wasze życie.
18: My trafiliśmy w ogóle na początku do Kwidzynia. Tam wykonano badanie drugie POLI, żeby potwierdzić na pewno jeszcze to, że dziecko nie słyszy. Gdy zostało to potwierdzone, to tak naprawdę pani z Kwidzynia nam powiedziała o szpitalu w Kopernikusie, że tutaj jest wszczepienie implantu ślimakowego. My chcieliśmy najpierw jeszcze zobaczyć w sumie tam za Warszawą, ale stwierdziliśmy, że jednak podejmiemy decyzję, że wybierzemy tutaj w Gdańsku Kopernikus. Moim zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nieznanego człowieka i po prostu mu zaufać. To jest bardzo ciężkie z kwestii po prostu rodzica. Ja pamiętam, że jak Polusie właśnie oddawałam na blok operacyjny, to jak już wyszłam po prostu zza drzwi, to był to dla mnie taki ogromny stres. Był płacz, to jest bardzo stresująca sytuacja jednak i niecodzienna, ale na ten moment niczego nie żałuję, jestem wdzięczna wręcz, po prostu, że miałam taką możliwość, że właśnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, że nie trzeba jeździć za granicę, że jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
9: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale tak, już są te pierwsze radości, prawda?
18: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszy, że będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść
9: i działać,
18: tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka. Jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć, i Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię: Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie. I to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
9: bardzo
18: tak jest.
9: Wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowi kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
19: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie, bo myśmy się jeszcze spotykali w momencie, kiedy Pola miała tylko aparaty słuchowe, prawda? Jeszcze była do podjęcia ta trudna decyzja o implancie. No ale państwo na szczęście skorzystali, to znaczy sami podjęli decyzję i operacja tutaj pomyślnie się potoczyła i wszystko dobrze się skończyło ze strony właśnie operatorów. A dla mnie jako surdologopedy w ogóle jest bardzo ważne, że mogę pracować w zespole i że mam taką możliwość kontaktu. Jeżeli coś zauważę, że procesor mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem, także to też daje takie, wydaje mi się nam wszystkim, poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzone przez zespół i tutaj jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak, ale Pola jest na bardzo dobrej drodze, bo u niej ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać no jakby ten czas niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija. Jak mama mówi, proszona o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa. Czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
18: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy do, na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
9: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
18: No raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tak. Tutaj jednak to jest proces, który no nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularny. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
9: Pola dostała tę szansę i już jest zaopiekowana. A jakie są jeszcze plany na ten 2026 rok, panie doktorze?
20: Generalnie dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia mamy nieograniczony kontrakt na implanty ślimokowe dla dzieci. To pozwala nam organizować relatywnie szybką ścieżkę rekrutacji takiego dziecka, diagnostyki, możliwości przyjęcia na oddział w każdej chwili. Potem implantacji już od razu praktycznie po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.
9: To jest chyba bardzo fajne, że panie terapeutki jesteście w stanie i macie taką możliwość, żeby uczestniczyć podczas wszczepiania i móc się jakby z bliska przyjrzeć temu całemu etapowi, prawda?
19: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
9: Chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział na mapie tutaj północy, udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
20: Na pewno. I dostrzegają je nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną, już słyszymy opinię, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka, że to, co robimy, robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią tam ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
9: Sami państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
19: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
20: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
9: Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretjakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
18: Dziękujemy bardzo.
8: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Wartości gdańskie, w tym solidarność, równość, między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi, lokalnymi wydarzeniami. Zaproszę państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w radiowym quizie. Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
8: Co jest grane w Trójmieście?
0: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka, Bibuła w Tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
9: 8+.
0: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tarczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klasy. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
9: Taka mobilna miniatura to będzie.
0: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zacząłem się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było. Mm-hmm.
9: Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
21: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
9: Tak, tak, no, tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
21: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
0: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi, ści, ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Jelica Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
4: Scenografię Barbara Małecka zrobiła.
0: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła. De facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie,

0: ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które mały książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często, no nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Mały Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem, jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
1: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią, to też jest bardzo ciekawe.
0: Tak, staram się nie nudzić.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno, jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
0: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma, natomiast nie jest to chyba największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny, niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną, jak możemy, to zabiegamy. Czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli, posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
3: Mamy też tłumacza języka migowego.
0: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności, Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
3: oszukamy. No nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
0: Budynek jest z lat 20.
3: No, no właśnie.
0: Remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast no, tam jest szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne dla Teatru Młodego Widza. No i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
1: Jeszcze są wprawieni chyba po omacku.
0: Tak, tak. Mamy jeden, sch-

0: Schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej bryle pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, no stanowi to jakiś tam problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też wiemy, że miasto organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni, mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat
1: uda się w
0: końcu. Coś się w końcu uda.
1: Tak, chociaż tak. Pojawi się winda. Tak. Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
2: Tak, jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
1: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy również.
0: Dziękujemy. Do widzenia.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
4: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
4: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
5: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
4: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
5: Tak, starałem się.
4: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
5: Oczywiście, jak najbardziej.
4: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
5: Tak jest, jestem gotowy.
4: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
5: Gazeta Gdańska.
4: Tak,
5: na pewno Gazeta Gdańska.
4: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii.
5: Tak,
4: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
5: Rudniki.
4: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gedanensis?
5: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
4: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
5: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
4: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
5: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
4: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
5: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
4: ale udało ci się cały dystans przebiec?
5: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
4: No to gratulacje.
5: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
4: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
5: W 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
4: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję.
4: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś w tym rezerwacie?
5: Byłem. Chodziłeś? Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
4: tak,
5: co
4: i ta ścieżka
5: polecam dla dzieci.
4: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
5: Bardzo dziękuję.
4: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
5: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
4: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie, jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy Radia Bez Słuchania Radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
4: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
6: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
4: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
6: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
4: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
7: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
6: Tak, tak. Chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
4: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
6: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
4: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
7: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać. Dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało. wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
6: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna. Też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
1: Prawda? Tak, ale powracając do tego, do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
6: W tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
1: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
6: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
1: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
8: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
2: Co jest grane w Trójmieście?
3: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
4: Dzień
3: witam
4: dobry.
3: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
4: Tak, tak.
3: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
4: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
3: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
4: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my, rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy. Będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
3: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte? otwarte wykłady,
4: tak, panele,
3: warsztaty.
4: Otwarte warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
3: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale...
4: Ale nie tylko.
3: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
4: Tak, obchodziliśmy dzień przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. Ale i faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska-Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdański i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
3: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
2: Co jest grane w Trójmieście?
3: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
4: Widać nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
3: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
4: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
3: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
4: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, wizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
3: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
4: Tak, 4 por roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń ratusza staromiejskiego właśnie innymi oczami. Być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazny, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych 4 pół roku.
3: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
4: Ja zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
2: Tydzień w Trójmieście.
1: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
5: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
1: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skolimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
6: Jeszcze nam mieszkańcom zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
1: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
7: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
1: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kietliński, oficer rowerowy Gdańska.
8: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
1: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
3: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Audycja poradnicza.
3: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi pani gościć.
10: Dobry.
3: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam, jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie, jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
10: Do tej pory mamy w KORD-zie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
3: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
10: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No, jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No, bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, no, żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych, jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no, KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No, neonatolog jest, powiedzmy, taką odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program CORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka, no to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej, no na pewno, bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców, po pierwsze, daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś, podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
3: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża, tak żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
11: tak,
3: to
11: tak,
3: ustalacie?
11: Ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to, powiedzmy, było dwoje, troje dzieci, a nie dziesięcioro, tak? Bo wtedy no byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z dziesiątką dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
3: daje się
11: pomysł,
3: to pogodzić.
11: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka, jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
3: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
12: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną, zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych. względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
3: I wyłania się już jakiś taki obraz.
12: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
3: Aha, no proszę bardzo.
12: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak w jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
3: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
11: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają. Bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
3: A macie Państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
11: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
3: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdologopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
10: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, tak, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. Że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną i to już jest od zawsze wpisane w wcześniactwo, taka opieka okulistyczna. Natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców. I od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że rosną oczywiście oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, na dolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
3: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
10: Tak.
3: I one są objęte tym programem.
11: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
12: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
3: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska.
9: Audycja poradnicza.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
2: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
3: Jak masz na imię?
13: Kasian.
3: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
13: Pepsi.
3: Co wy tu dzisiaj robicie z Pepsi?
13: Będziemy ćwiczyć.
3: Co będziecie ćwiczyć?
13: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
3: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
13: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
3: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
13: Tak.
3: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Emilia Pek-Kwaśniewska.
3: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
14: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie no, 2 lat, a ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
3: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
14: No to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i no ten pies potrzebuje tego, żeby czegoś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
3: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
14: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia, także różnorodne te zadania tutaj.
3: A fajnie czas spędzacie.
14: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
3: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na to.
14: Tak, Kasian podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
3: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów.
14: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie no, do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami. Także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje, jeśli chodzi powiedział. Drugą rasę jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
3: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
14: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał z tego frajdę.
3: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
14: Dziękuję.
3: Pełnych pozytywnych emocji.
15: Wchodzimy!
3: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
16: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy, senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Konor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
3: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, położy się.
16: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na

0: chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
1: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia, no bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
0: Tak, zgadza się, natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami, tak, to są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do terapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć logoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętnie chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
2: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
0: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, przynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak? Zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak? Że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, no dobra, nie? Fajnie, że mój pies jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia

0: Ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska, czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei. Różnych rozmiarów.
1: I można
0: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą. I to się fajnie sprawdza. Tak, mój pies leży przy mnie. Każde dziecko ma swojego pluszaka. I się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
2: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z Białasami, koleżanka słyszałam z Goldenami.
0: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
2: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
0: Jesteśmy w Caritasie, na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
2: Pani Justyna Szelong-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
0: Do zobaczenia.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Audycja rozrywkowa.
2: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
5: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
6: Dzień dobry.
5: Trochę tremy jest przed tym quizem?
6: Jest, no niestety.
5: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
6: No tak.
5: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
6: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
5: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
6: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
5: Czyli do pracy na rowerze też?
6: Do pracy wszędzie, do sklepów, do znajomych.
5: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
6: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę. Ponad 800.
5: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku. Tak, tak. To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie. Który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska. To wystarczy się przyjrzeć, czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż.
6: No, chyba krzyż.
5: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet dwa srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżące na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
6: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
5: Nie, to jest Góra Gradowa, nie, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
6: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
5: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak, po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
6: Panie Marcinie.
5: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
6: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
5: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak. Urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku. Wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś. No właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań, no proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. Myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź,
6: tak,
5: więc
6: jedna skucha.
5: Więc
6: tak.
5: Jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie, w związku z tym ja panu serdecznie gratuluję, oczywiście gadżety radia należą do pana.
6: Bardzo dziękuję.
5: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
6: No tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
5: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
6: To pewnie widziała więcej.
5: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
6: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękuję.
5: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często
3: Audycja rozrywkowa.
2: Biegniemy i pomagamy oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
1: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
2: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
1: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jednej strony właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno. Tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje. Ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
2: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
1: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
2: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
1: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
2: Silna grupa wsparcia.
1: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultra krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultra krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
2: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddaję krew i mogę biec.
1: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
2: Jak to jest właśnie pomyślane?
1: Cała ultra krew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultra krew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną Go Krew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tych krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług i tak się też zaczęła moja historia. Ultra krew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z Ultrakrwią można być na różne sposoby.
2: W perspektywie letnia, prawda?
1: Edycja. W perspektywie letnia, w międzyczasie się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy Ultrakrwi. Natomiast edycja letnia Ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
2: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
1: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
2: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
1: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, powa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
2: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
1: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu, zacząć się ruszać i później ciało same podpowiada. Jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce.
2: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

dusza śpiewa. Usta milczą.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć